0: nas rengis voje.
1: Ja konaše.
0: Co je pravo moje, hajim jako každini v svijete, hajim jako každini v svijete. Vi však ne v tom pravu skracujete.